pale kule hilo likimuinua rafiki yangu Sadiki Nyati kutoka Mafinga kule, mzee wangu mzee Kapuma Mafinga kwa kina namba B. Asante kupitia 89.9 ananiambia nasikia shughuli hiyo. Arifu Msavange asante. Rafiki yangu pia anaitwa Maumbi anakuwa sokoni pale, ananiambia siwezi katulia maeneo yake Mwangata kule, bwana Maumbi asante.